Idziemy oddać hołd naszym zmarłym. Niesiemy im kwiaty. A może gdzieś tam za cichy serca nawet odliczamy, że w tym roku